0: 101.9 WDEZ. Live from the A-Wright Construction and Roofing Studio. Need a roof? We've got you covered.
1: Jeszcze to polska muzyka nie zginęła. Póki my żyjemy, oto polska muzyka. 6 chłopcy grają. Richie Raczlowski i jego Squeezeboxa.